Ciebie i dla Ciebie zostaliśmy stworzeni dla Twojej chwały, dla Twoich celów, dla Twojej wiecznej miłości. Przyjmij całą chwałę i uwielbienie z naszych serc, z naszego życia.